czekaj starki. Twarze to nie wszystko. Stale robisz na kratkę piciowinę. Sprawdowo piciowinę.